Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają falu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona, nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarszał, to bym był może...

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarszał, to bym był może...

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jakśmy łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, jakśmy choło z łatwy ładowali. I przyszedł ze świta i mój dziw choło z łatwy postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojacz. Tak na wyjdę, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nej, ciasunku, i nej, nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciał nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

przez piękną znak, naczelny znak.

Szanowny radiosłuchaczy, tu Radio Lem FM, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Witajcie w nowym miesiącu w programie Register Zabytków, w jakim poznate następne interesujące osoby łoste Lemkowyny. Dalej zosredzamy się na jak najlepszym poznaniu Lemkowyny i dalej prezeramy się jej w skalę mikro. Zwania zabytku Radio Lem FM ma już paru dziesiąt obiektów z Lemkowyny. Docinęliśmy też toto osobliwosty, które choć już obszyriste swoje Lemkowyny się nie nachodziat, albo nie nachodyli, to wse związane były z nią dost mocno, za to nie możemy i też nie chcemy ich pomijaty. Dnes mamy pierwszą sredę miesiąca, a to oznacza, że do naszej subiektywnej radiowej listy dopisujemy cerką. Jaka tym razem drewniana perlina cerkownej architektury nas zachwytyt? Możba się duju. Bude to cerką, jaka kolisy znajdowała się w krakiuskim województwie, dnes małopolskim. Kolisy służyła jak grekokatolicka cerką, dnes je chosnowana jak rymokatolicki kostył. Cerką pobudowana była w seli, jakie osnowane było kolisy w tak zwanej nawojowskiej derżawi. Dnes miejscowość to czast nowosandeckiego powitu i gminy Laboła. Heroinią 22. odcinka Register Zabytków bude cerką świętego Dymitrija Słońskiego z Roztoky. Seło Roztoka osnowane było po 1629 roku, jak już było wspomniane, w tak zwanej nawojowskiej derżawi, co inaczej nawojowskim kluczu, jakie składało się z 29 seł nad riką Kamienicą. Były to i polskie, i lemkiwskie seła, Medzeńczyma, Maciejowa, Składyste, Czaczył, Laboła, Nowa Łez, Kryżyłka, Łosia, Uhryń, Szlachtowa, Jawirkę, Biła Łoda, Czorna Łoda. Od 1604 roku nawojowski klucz był we własnych lubomirskich. W 1653 roku we własnych Aleksandra Michała, krakiuskiego wojewody i sandomirskiego starosty. Pak klucz zas przeszedł w rukę lubomirskich, a następnie w rukę rodu stadnyckich. W 1636 roku ruski wojewoda Stanisław Lubomirski, to dyszni właściciel klucza i oczywiście Roztoky, prezentował na parocha w Roztocie ojca Andrzeja Ulickiego, jaki zakupił dodatkowo za 100 zł tak zwaną Paulową rolu na pośłatne. Otrzymał też przywilej na popołstwo przechodziacze z Witcia na syna. I jego potomkowie duszpasterowali w Roztocie aż do blisko 1800 roku. Przywilej to potwierdzili następni właściciele nawojowskiej derżawy. W 1785 roku w Roztocie było 392 wiernych, a w rokach 1786-95 czysło parochian wzrosło do 408. Koło 1816 roku parafium perymianowano na kapelaniu, której administratorem został otec Izydor Wadynowski. Stara cerkwa była w tym czasie w bardzo złej kondycji. Zachowała się nawet informacja, że w 1818 roku wpała. Cerkwa, jaka stoi pod dnes i o której o chwilu będziemy szersze besidłaty, pobudowano w 1819 roku. Istnieje teoria, że do budowy schosnowano zakupleny w innym miejscowości drewniany rymokatolicki kostył. Cerkwę remontowano już w 1881 roku z inicjatywy ojca Iwana Paryłowicza. W 1886 roku przywrócono w Roztocie parafiu. Następny remont przeprowadzono dwa roki późniejszym, a w 1893 roku zrobiono polichromię. Autorem polichromii był malarz z Osanoka Karol Różewicz. Najpełniejsze w 20. rokach XIX stulecia sprawiano w cerkwy nowy ikonostas. W związku z 950. rocznicą kreszczenia Rusy poklikano w Roztocie Komitet Odnowy Cerkwy, jakoj dokonano w 1938 roku w czas duszpasterowania ojca Antona Pakosza. Informują o tym napisy na ścinach ołtaria i chramu wiernych. Polichromię odnowili malarzy Adamski i Galianka.
Cerkow w XIX i XX stoliciu nachodziła się w obszarze Moszyńskiego dekanatu greko-katolickiej Peremyszskiej eparchii, a od 1934 roku włożyła w skład apostolskiej administracji Lemkowyny. Życie cerkwi najpierw skończyło, a pak zmieniło się po 1945 roku, kiedy najpierw weselono czas żyteli Rostoku do Sowieckiego Sojuzu, a pak 15 lipca 1947 roku na zachodniej ziemi polskiej drżały. Opieku nad cerkwą pereniał rymokatolicki kostel. Od 1951 roku cerkwą należy do parafii w Nowiłesy, jak filialny kostel.

cerką obrostoci, jaka z dnešním dniem otrzymuje zwania zabytku Radia Lem FM i zanima 22. pozycję w subiektywnym radiowym registrze zabytków, to orientowana cerką z otarium skierowanym na schód. Znajdziemy ją około 700 metrów na południe od drogi Nowej Sącz-Krenicia. Seło znajduje w pobliżu dżereł riky Kamienici i zanimat usku dolinu potoka, jaki spływa z pasma Jaworyny ku północy. Cerką usytuowlena jest po zachidni stronie drogi przez seło, na uboczu Warcha oddilaju czoho roztoku od seła Łosia. Od drogi cerką oddalena jest jakie 100 metrów. Teper znajduje w zahuszczeniu dereł. Cerką pomieszczono na płaskim placu, jaki obniża ciągu południowy i schodowy, utworenym przez pitiacia ubocza, jakie woznosy cię napiłnić od cerkły. Miejsce to uskoktok, sperto oporowym murom złomlenego kamienia. Nasyp zrobiony od schodniej strony i czastiało południowej utworzyły drugą szkarpu, jakie zmicniając za skoreni dereł i kriakił okrużających cerką. Poniżej szkarpy cerką obchody dojść doła do rocha. Od zachodu i północy szerokim łukom cerką okrużat cmontir, jaki pomieszczony jest na uboczach. Na cmontir według betonowe schody. Dereło, jak okrużają cerką, to hołowni paru dziesięciolitni, lipy i jaseni. Pered cerką betonowy chodnik wede ku cmontirjowy. Jego czast okrużono nowym drewnianym ohorodzeniom z żerty. Cerką w Rostoci ma konstrukcję, jak ustryczamy najczastejsze, jak chodzi do cerkły na Lemkołyni. To jest konstrukcję z rubołu. Natomiast weża cerkły ma konstrukcję stopołu. Cerką wozneseno na pit murowaniu złomlenego kamienia. Pit narożnikami leży poszyreno punktowe fundamenty z wielkich kamieniów. Dach łażyczki, daszok ganku i bania leży pobyty sud osynkowaną blachą położoną na gąty. Ściny obyty sud gątom na łatach. Izbycia łeży i ganok od frontu sud odoszkłany z listwu łaniom. W ołtarii chrami wiernych połały sud płaskie, doszki poprybijane sud ćłakami do bel, podibni doszki na pidłochach. Konstrukcję łeży tworzą cztery konstrukcyjne stopy, tak zwane świcy, pochylony kus do seredyny, perewiazany sud w płaszczynie ścin systemom krzyżujących się rozporowych belok. Brak rygliu, innych konstrukcyjnych elementów, jest przyczyną tego, że łeża odkształtyła się w naroży, gdzie stop jest sztukowany. Konstrukcja izbyci na łeży jest lekka do szkoła z okremą konstrukcją nadzwin. Ganok przed wchodą do cerkwi ma stopą konstrukcję. Łeżyczki nad ołtarium i chramom wiernych mają też okremu konstrukcję, jaka sperta jest na specjalnych dwucharowych belach. Baniastu formu osiągnęno chosnujuczy koncentryczny doszkłany krużyny, zamocowany dołom i chorą na płatwiowych wincach. Bańka na łeży składa się z niskoho szatrowego daszku, wkrywającego izbyciu i łeżyczkę, jaka jest w konstrukcji analogiczna do konstrukcji łeżyczok nad cerkłą. Wkrycia z blachy, jakie nie było pereroblene po wojnie, zwertat uwagę wysokim technicznym riuniom. W zwieńczeniach łeżyczok pomieszczono żelizny kuty kresty. Stolarka wyhladiw jest noła, podibni pereszklene dweri z prytworu do chramu wiernych i płoszczynowe dweri z chramu wiernych do riznyci.

czujemy się w programie Register Zabytków zas po krótkim muzycznym prerywniku. Dnes rozberamy na najmniejszy czas cerkwę w Rostoci, cerkwę świętego Dmitrija Sołyńskiego. Cerkwę jakoj konstrukcji już my poznali, mat tridilny podiół. Zrubowa dwodilna część mat woznesený na kwadratowym planie ołtar i woznesený na wydłużonym prostokutnym planie chram wiernych. Najwyższa jest ołtarna część, przy czym od północy przylicha do niej jeszcze ryznycia o taki sami jak ołtar do hosty. Od zachodu do chramu wiernych przylicha uższy od niego prytwór, jaki jednocześnie stanowi przyzemna łeży. Prytwór wozneseno na planie zbliżonym do kwadratu. Główny wchód wede przez niewielki ganok. Kolesy było jeszcze jedno wojścia do ryznyci w zachodniej ścini. Teper jest ono zaliplene. Bryła cerkwy składa się z trzech części. Najwyższej wieży od zachodu, chramu wiernych po sredyni i najniższego ołtaria od wschodniej strony oczywiście. Dodatkowym elementem bryły cerku jest ryznycia, jaką wkryła płaszczynowy dwospadysty dach, jaki stanowił przedłużenia północnej i wschodniej płaszczyny dachu ołtaria. Dachy nad chramą wiernych i ołtarium też są płaszczynowy, lemże tryspadysty, a zwieńczony łyżyczkami pomieszczonymi przy zejściu się płaszczyn dachu. Dach nad chramą wiernych przedłużony jest aż do ściny łyży i wkryła od stóp medzennym a łyżą. Fragmenty dachy upit łyżyczkami są lekko baniasty przez konstrukcję łyżyczok, a na ranty dachu kuściok podwyneny. Zrób łyży stanowlat stiata piramida, a winczydiu dzwonowy powerch, czyli nadwiszana izbycia, zwieńczona bańką, a na bańku składają się niewysoki szatrowy daszok i pomieszczona na nim łyżyczka o podobnej formie jak łyżyczkę na dasi cerkwy. Rozmiarami łyżyczka podobna jest do toj nad chramą wiernych. Łyża dzwinnycia oczywiście dominuje nad cielistą budowlę. Osmobiczne łyżyczki złożone są w baniasty czasty. Osadzono na nich prywedne litarni pod szatrowym daszkom, a zwieńczony są makołyczką, tanieryką i gałką, na której pomieszczony jest krest jeszcze na wysokiej podpory, zwieńczeni pimisiacią. Łyżyczki nad cerkwą stoją na osnowach pomieszczonych nad kalenycią dachiu, a łyżyczka łyży nie ma takiej podstawy i osadzona jest bezpośrednio na szatrowym dasi. Ganok przy zachodniej ścinie łyży składa się z dwóch prostopadających do ściny łyży ścinok wkrytych dwospadystym daszkom z trójkutnym szczytem i okapowym daszkom. Zewnętrzne ściny cerkwy charakteryzują się małym przekraszeniem i małym czysłem architektonicznych elementów, z czym kontrastują porozdzielane i o bogatym profile łyżyczki i izbycia. Wschodnia i piwniczna ścina podbudowane są widoczną ocementowaną podmuriówką. Niżni riad gontuania ścin cerkwy jest lekko wywyneny i pod bliższym kutom, a dookoła łyży to ostatni riad składa się z dwóch szoriów gontiu. Okapy dachiu podtrzymują gzymsy o skromnym profile pomalowany na syni kolor. Obramowania wychladiu pomalowane są na czerwony kolor z synim listwułaniem. Izbycia łyży mają porozdzielane płaszczyny ścin. Zwieńczona jest izbycia profilowanym gzymsom, pod którym pomieszczono arkadowy fryz z doszkiem. Arkady przedłużone są na ciły wysokosty ściny z listwułaniem, zakończonym dołem poziomą profilowaną listwą, pod którym pomieszczono jeszcze korotku koronku z motywą fali. W każdej ścinie izbyci pomieszczono po trzy zwłokowe prostokutne diry zaperte nadwiszanym piłkolesom. Zwłokowe diry zasłonione są do sredyny ruchową diafragmą z doszczok pomalowaną na syni kolor, podobnie jak gzyms, arkadowy fryz, listwułania i koronka. Płaszczyna ścin i zbyci pomalowana jest zas na czerwony kolor.

zapraszam na przedostatnią część programu Register Zabytków. Pomały podsumowujemy nasze znania pro cerką w Rostoci. Nową osobliwość Lemkowyny z ozłaniem zabytku Radia Lem FM. Łyżyczki na cerkły są bogato porozdzielane, a ich formu przykrasza sposób położenia blachy. Ranty baniastych czasty zaznaczone są specjalnym wywinieniem. Płaszczyny prywatnych litarni mają zryżny ciłany szablon. Osobliwie finezyjna jest łyżyczka nad ołtarium. Zwieńczenia każdej z trzech łyżyczek kusia ryżnyt, a kresty, jakie ich winczat, mają bogaty i precyzyjny rysunek. Seredyna cerkły składa się z dwóch osnownych czasty – ołtaria i chramu wiernych. Z ołtarnej czasty możwojty iszczy do ryżnyci. Prez klapu w podłozi dostupna jest iszczy krypta, jaka nachodzi się pod ołtarną czastią. Od zachodu do chramu wiernych prylichat prytło, z kotroho jest wchit na pit cerkły, a po drabyni moż wojty na dzwonowy powerch. W ryznyci pomieszczony sud od zachodu dweri na dwir, a od schodu pomieszczono wychlad. W samym ołtarii jest jeden wychlad od południowej strony. W chramie wiernych podła w południowej i północnej ścini. Przy zachodniej ścieni nadwieszony jest muzyczny chór z piłkolesystym wystupem na osi. Podobnie jak w ołtary, styk poławy ze ścianą wkryty jest profilowaną listwą. W prytworii po bokach mamy skośne odtynki poławy. Seredyną ścin przykrasza malarska dekoracja o zryżny ciłanym charakterie. Pochody do nas roku 1823 i 1938. W ołtary pomalowano lampery z narodnymi ornamentalnymi motywami. Wyższe pomieszczono ornamentalne roślinne pasy z wpletenym motywem kresta. Na powali jest kompozycja krest, hołbycia i cztery putta. W chramie wiernych w niżnych częściach ścin i na powali rozmalowano ornamentalny pas z motywami stylizowanymi na

kresty koły i haft. Na bicznych ścinach pomieszczono wielkie postaci świętego Archangela Michała i świętego Jurija w ornamentalnych ramach. W posredyni połały namalowano wielofiguralną scenę Strasznego Sudu z sygnaturą malara i konserwatorium i datą. W okrągłych medalionach w narożach połały namalowano pokwin pastyriu, bohołszczynia, wchod do Jerusalema i woskresienia. W cerkwi znajduje się zdekompletowany ikonostas z 19 stulecia z fragmentami barokowej dekoracji. Na temat carskich i diakońskich worot, ikony Jezusa Chrysta i Bożej Matery z ikonostasu zawieszony są w ołtarii. Prestiu z 19 stulecia został zdemontowany i pomieszczono go na podi. W cerkwi znajduje się jeszcze żertłennik z 18 stulecia, obraz Woskresienia też z 18 stulecia, ikona Bożej Matery w narodnym obleczeniu z 20 stulecia autorstwa Kutynowskiego i dwa feretrony. Jeden z nich był przeniesiony ze Słowacji. Pomieszczono w nim obraz świętego Wenceslawa. Na łeży znajduje się dzwin z datą 1695. Kubatura cerkwy wynosi 700 kubeków, a prostor podziemny cerkwy to 155 kwadratowych metrów.

czujemy się już ostatni raz dnes, kinczymy program Register Zabytkiu, no a na koniec skory perehlad remontił cerkły prostoci z powyselenczego czasu. Koło 1951 roku zdemontowano średnią część niżniej partii ikonostasu, a ikony porozwieszano po ścinach i w ołtary. W nieokreślonym czasie rozebrano prestiu. W rokach 1968-69 przeprowadzono bieżący remont cerkwy. Nie znacie do końca, co dokładnie wtedy zrobiono. Ale w rokach 1994-96 przeprowadzono kapitalny remont cerkwy. Poprawiono wtedy podmurówkę i wyprawiono ją cementową zaprawą. Przy łeży zrobiono dodatkowy odcinek podmurówki, wymieniono część osnownych bel pod łeżą od północy i od zachodu i część północno-schodniego konstrukcyjnego stopa łeży. Wymieniono część bel w chramie wiernych. Ściny obyto nowym gątom, choć schosnowano też po części popередni gąt z 1938 roku. Ciwist zaimpregnowano chemikaliami proti rybom. Dachy pomalowano antykorozyjną farbą w srebrnym kolorii. W czas robit częściowo zrekonstruowano farebną dekorację cerkwy. W seredynie wymieniono podłochy, peremurowano oporowy mur w sąsiedztwie cerkwy. Zrobiono też betonowe chodniki. W Dyrżawny Polski Register Zabytków Cerkwą wpisana była 5 września 1964 roku. I to by było na tyłko od mnie dla Was dnes. Horiaczo, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam o tydzień. A w międzyczasie odsyłam Was do naszych podcastów, gdzie znajdete wszystko do tepericzne odtynki registra, jak też tohoryczne odtynki programu Szczyro Donoszu. Miłego wieczora albo dnia Wam żyłam. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzień czy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj! To tolem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kowina jedna.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu, LMFM, zapraszamy.
0: Chodź usłuchaj LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

Demko, Lemko, jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko, Lemko.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchar z Zachodu ze swoją audycją Tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Tak jak nas to już wygnali, pod karabinami i taką dyscyplinę tu trzymali z nami.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
1: Tak mi było żal, bo tyle my się narobili, a nianio się tak napłakali. Oni tą chyżu mu dawali i za tamto chcieli zapłacić, żeby się wyniósł i żeby się wrnuli. Tak nie mogli przeżyć. Takie było.
0: A nie mogli si kupić dade inde chyżu w horach? Jak chcieli w hory wertaty?
1: No, nie pójdą. Oni dodaczyją oni swoje i koni.
0: No a tu przyszli do dačejoho?
1: No to tu ich primusili, tak jak všetko. Nás dali do starej runnej. A nie znaczyło.
0: Poczekajte, no o tym budem jeszcze gadać, zaraz budem gadać o tym. Dobra, wernijmy jeszcze w to...
1: Wiertajte, gdzie chcete, co znam, to tu gada, ale ja nie.
0: Wernijmy jeszcze na Lemkowinu. Wernijmy do Czarnoj, czy Czornoj, tak?
1: Czarna.
0: Do Czarna, tak?
1: Czarna.
0: A po Lemkisku?
1: Czornie było drugie, ale było czorne. Nasza była czarna.
0: A, czyli wasza była czarna.
1: Tak.
0: Czarna.
1: A tam było też, ale czorne.
0: Rozumiem.
1: Bo wiecie, sił tak spotykało się, że to się zwali tak jak tu Konaz i tam...
0: To jeszcze raz. Wasze seło to się nazywa Czarna.
1: Czarna.
0: I po lękijsku ci czarna?
1: Czarna. A teraz czarna pisze. Mm-hmm. Czarna. Bo tam jest, jak się nazywała, tak się nazywa.
0: Rozumiem.
1: A śnienica była śnietnica. A stałysza była stałysza. Mm-hmm. Izby. A teraz ja nie znam, jak to szybko ponazywały.
0: Czy w seli Czarna za winy były jak ludzie, którzy donosili Niemcom?
1: Nie, to ja nie znam. A na pewno byli, bo wszędzie są te ich nas może byli, ale ja nie znam.
0: Mm-hmm.
1: Nie znam to.
0: A czy Niemcy w seli do kogo zastrzelili?
1: Nas nie zastrzelili. W naszym seli nie zastrzelili nikomu. Tylko, że do tych obozów, co jak mali, to wzięli, to chyba nie wrnuło, chyba nie znam. Ci dwóch, ci gambalka będą mi przyznać, ja to desi nie znam tak.
0: No.
1: Toho Kirillu to znam dobrze.
0: A kto to był Kirilla?
1: No toho, że Niemcy wzięli zimali i one już do obozy wzięli i już nie wrnął. To był Kirillu. Gambal ty się pisał. Ale nie był z tymi gambalami rodzina.
0: A cyły, jako młoda, harda dziewka, mali ste dajaki... Cyły, jako młoda, harda dziewka, cyły ste mali dajaki nieprzyjemne sprawy z Niemcami albo Ruskimi?
1: Nic.
0: Za winy. Czy się wam interesowali?
1: Nic. Tak jakbym była, nie żyła. Ani Niemcy, ani Ruski, ani Ukraińcy, ani Polacy, ani nikto. Jeden się naszał to z Lemko i to z Czarną i to nie wziął już.
0: Wasze koleżanki, selanki, male dek nieprzyjemne sytuacji?
1: Też nie ma, nie było takich dziewczat, żeby Niemcy chodzili do nich. Ruski po tym, jak to nasze ludzie išli w 45 roku, jak stojali na stacji, to tam to Ruski powiedzieli, że się interesowali. Chamy byli tak. A tak nie znam. Tu nie było. Było bardzo grzeczne ludzie w Czarni. Ani się nie skarżyli, ani się nie byli, ani się nie swarili, tak żebym znała, żeby dada tak gniły byli, swara, bytka. To takie desi nie było.
0: A jak wyglądało wasze wysila?
1: Moje wysila wyglądało tak starodawno. W jednej chyży było wysila, chyża była stara, wielka. Szyklicy grali, uścianskie cygany grali, barzardi grali. No i ja nie mała, ani uwielona, wieńczyk na głowie i w kożuszok. Mamin, bo ani słowo jeszcze nie mała, potem mi go dali. Normalnie było wesilia takie, nie było tanierczyków, nie było zmysku jeli. Koło stoła na jeden z tył postawili litru paliunku i koło tego stoła gości si pili, koło drugiego za stoty gości, co się tam mistili. I też było takie. Mięso, bo zawiązali tam w tej wiłku, czy co i jawiłku albo byczka, to już nie znam. No i paliunku było swoje, bo robili. To tu, co kupili, to im odobrali, ale też kupili. Była kupcza. No to na wesiliu był ksiądz, żak, no i ludzie, i sąsiedzi. Szczerno, nie było tak ludzi, żeby tak gdzieś zganiali takich ci kolegów, ci koleżanki, ci rodzina i sąsiedzi. I pełno było. I wesiliu było harde, takie jak na to. No i tak.
0: Pamiętate, de jaką wesilną śpiewanku?
1: Bo to pamiętam, ale to co?
0: To zaśpiewajcie
1: nam. To, oj, nie, ja to tu w ducha chciała tam tak.
0: Tak, nie date rady.
1: No. A drużbowe było pod Woglem, w Perkach, drużki w Gwinczykach, po Górajsku, Grosety. Drużbowe chleb krajali na skupkę, tego nie byli na taniery. No i jedna myska. Brędzia była na moim wesiliu też. Na każdym stoli. No i co? I nie brali tak ludzie mięso, żeby mali tanierczyk. Lem si brali do ruku i skrypku ze stoła i tak desi. Po starodawnomu tak czysto było takie. A muzyka grała koło ludzi, co jak śpiewali tu, to grała tu, śpiewali wy, grali wam, drugomu. I tak było.
0: A starosta był?
1: Był. Starosto byli. Starosto dłoni.
0: Jakie było ich zadanie tych starostów?
1: No co starosta? Starosta, co si przepowił, ja nie znam, co ja. Drużbi było zadanie to chleb kroiti. No i ty szczestowali, chodili, pisowali koło ludzi. A starosta, to starosta siedził, no ale ty, co si przepowił, siedzieli, no. A on się pogostił i piszął.
0: A jaki ksiądz dawał wam ślub?
1: Ksiądz mi dawał ślub, nie powiem, który był. Ja brała ślub w taki dzień, w wtorek. To dawali ślub w wtorek, przeważnie w wtorek i w sobotę, ja nie znam, i w niedzielu.
0: Wtorek i niedzielu,
1: ja,
0: tak?
1: No, tak przeważnie tak było, że
0: będzie. A czemu wtorek?
1: A ja znam, no w wtorek był kiermesz i ja na kiermesz mała.
0: A, i wóste mały ślub i wesila wtorek na kiermesz.
1: Tak, ja mam na kiermesz wesila.
0: To musieliście mieć wesołe życie.
1: No to wesołe było, bo był kiermesz, to no i to. Tak było wesołe. Choć było zaraz po wojnie, nie już było kupić ani połotna, ani niczego.
0: Nie przypomnijcie sobie nazwiska księdza, który wam, świaszczennika, który wam dał wesila?
1: No nie znam, czy już Werhun dawał, to Werhun, bo już win był. Czy, no nie powiem. Widzicie, tak nazwiska, nie powiem. Trzeba było się mamuś udać, ja nie mam mamuś.
0: Tak. I wesila, i ślub braliście w cerku grekokatolickiej.
1: Tak, bo tam prawosławnych nie było. Nie było prawosławnej cerku, ani polskiego kościoła nie było. Nie była cerku.
0: A heł, jak ste przyjechali do
1: na zachód? W naszym sieli był jeden Polak żenaty z Lemką.
0: A heł, jak ste przyjechali na zachód Polski, to ste chodili do cerku grekokatolickiej czy do prawosławnej? Czy ste nigdy nie chodili?
1: Jak my przyjechali, to my chodili do Gwizdanowa, do kościoła. Bo najbliżej było. Cerkwi nie było. To też, co teraz chodzimy, to było wszystko porozwaliwane. Witer guliał, szyb nie było, dwieri nie było, lem to z dworu tata chodili. Nie. Było wszystko pobyte. Dwa obrazy były, i do Mleski Sud, to te obrazy.
0: A to jako teraz, jaka to jest teraz cerką?
1: Ona była ewangelicka.
0: No a teraz jaka jest?
1: Teraz no to prawosławna.
0: Prawosławna, tak? I chodzicie teraz do prawosławnej cerkwi?
1: Teraz chodzimy tu, bo będziemy chodzić daleko, jak cerkwa chyba jest jedna.
0: A powiedzcie mi...
1: Mi się zdaje, że cerkwa jest jedna. Jak może być cerkwa? Jeden Jezus Chrystus założył cerkwą, moja cerkwą jest cerkwą.
0: A jakby na przykład...
1: A ludzie teraz... się podzielili tak. I księża ich podzielili.
0: A jakby na przykład teraz, gneski, wybudowali cerkwę grekokatolicką, piszlibyście teraz do grekokatolickiej cerkwy? Czy no byście dalsze chodzili do prosławnej?
1: To do cerkwy można wsiadli chodzić.
0: Ja rozumiem, ale co byście zrobili? Piszlibyście do grekokatolickiej, czy byście zostali w prosławnej?
1: No już bym ostała, gdzie chodzę, ale do cerkwy bym piszła.
0: Znamy wszystko, że w 47 wysylili nas na zachód, Lemkiu, tak? Ale ja im czuł też, że Lemkiu wysylali skorsze, ale na wschód. Czy włas w seli też ludzie iszli na wschód?
1: Co do wyselania, to nas nie wyselali, żeby na wschód. Na wschód piszli sami ludzie.
0: A czym pisze?
1: No bo to takie było jakby i wyselenie, ale to jak nie chciał, to nie musiał. Ale nie opowiem wam dobrej, bo nie znam, bo to było w 45 roku jeszcze, w 5 pewno, bo w 6 my już piszli o rok.
0: To chodili. A się opisze w 46 czy w 47?
1: W 7, no. ale o rok. To
0: w 46?
1: To w 46 jeszcze my byli tak, że to już piszli do Rosji, to my jeszcze to te pola, które poleszali, to gdzie lepsze było, to si to ludzie orali i sijali, żeby nie było puste.
0: Na czym to ty, co pisze na
1: świecie? A to ludzie, co pisze do Rosji, to chodili tak wojskowi agenty. Oficjalnie się jak to byli. Takie agenty i oni namawiali ludzi. Namawiali, gadali, że będzie dobry na ziemi, tam i to, bo to uznate. Tak jak po mojemu, to bym dneska powiedział, że wybili naród, nie było naroda, to oni pewno chcieli, żeby zaselić narodom, żeby nie było pustyni. To ja sama si думam. Bo czego inaczej? Bo moja mama gadają tak, nechod, bo to brat pisał, nechod, masz tu wszystko, masz jisty, masz chyżu, masz wszystko, a tam widzisz, wszystko spalenie, wszystko ziemia zrujnowana. Mama tak to tłumaczyli, ujkowej, wszystko zrujnowane. I po co ty tam pidesz? I dzieci wyprowadzisz na głód, na pustyniu. Та можеш доколи піти, як будеш хів, як буде вільне, швидко буде, але не зараз по фронті, по війні, по спалені, на спалену землю, не ход. Плакали, не ход, брате, бо лем'яного мали і мачички остали, сироти. Але уйко, ні, бо то це записав, то єден з другого і ще писали. І виписували ще, помишлили дома. I wypisowali, i wypisowali ich. Ich pisowali się zaz iżdżoj. No i mogli poznati sami to te ludzie, po co oni tam iżli, że to te agenty chwalili. To ja tak powiem.
0: A to agenty to byli polskie agenty, czy...
1: Rosji jak?
0: Rosjaki.
1: Mundury rosyjskie, szapki i gadali po rosyjsku, wszystko rosyjskie. Sobrania tak robili i tak ludzie iśli na to sobrania i słuchali. I tak ich doprowadzili, i tak ich wzięli. Za samym tym mogli poznać, oni mogli się wrócić jeszcze z Grybowa albo z Gorlic, jak siedzieli 2 miesiące na stacji jeszcze, już tu głodowali. Już tu im ludzie iśli donosili. Na stacji jeszcze. I tak oni podurili to te ludzie i piszli tam na głód.
0: Kilku ludzi z waszego
1: strachu? Większa połynka piszła z czarnej. Męcza ostała.
0: To waszym zdaniem nie było prymusowe, to było dobrowolne.
1: Moim zdaniem to jak, tak jak nas to już wygnali. під карабінами, і розказ був, і веселили, і конець. Не було гадання, що не підеш, що ще вернеш. Потім я ще міг вернути відтель. Повіли. Я міг піти ще. Ну і зараз може йти купитися. Ну і своє там треба піти купити. А нам тут не дали ніч. То ти німецькі землі, а то ти ж не били їх, по-моєму. Вони не дали своєї землі. Польські не дали нам своєї землі. Вони нам дали німецьку. Не так, не правда. Ну і вигнали нас, ми йшли під карабінами. По що друга фура йшов вояк.

0: Dlatego, że teper włączyły nasze lemkijskie radio, przypominam, że dneska beśiduję z panią Mariną Matyjczak. Schyży tyż Matyjczak. Pani Maryna dneska mieszka na czużyni, w Gawronkach Małych, co się nachodzi niedaleko Rudnoj na Niżnym Śleszku, a rodom sud Szczarnoj na Rydni Lemkołyni, gdzie mieszkali jej rodycze i didoły. Proszę słuchajcie dalsze, Mirko Warchacz z zachodu.
1: Jak ste się dowiedzieli, że musicie lyszaty swoją chyżu?
2: No ja nie znam to. Kto to zapowił, czy zapowił gmina, no to już władza zapowiła, bo jak znali kotrogo dnia i wszystko, ale nie znali duże naperet.
1: A kilko ste znali naperet?
2: To ja znam. To te skrinki zrobili, że nas będą wyganiati, bo wyganiają tamte sela. To tak jem czuła. Wyganiają tamte sela z góry, już wyganiają, idą dalej. Sełami idą, to i do nas dojdzie. Ale jak to było, to nie powiem, nie znam.
1: Jak wasza rodzina się rychtowała do tego dnia?
2: Za dwa dnia to te skrinki zbyli, a potem im nie trzeba było, ale my dwie czy trzy wzięli. A tylko, że im dali dwie furmanki. Jednu nianiowej, jednu dziedowej. Bo dziedo byli i babcia i stryko. To byli zapisane jako jedna rodzina, a nianio i mama i dzieci była druga rodzina. No to oni mali sami wagon, bo było dwie rodziny, a po dwie rodziny

0: Było im szkoda, a niektórzy korzystali.
1: W jaki sposób korzystali?
0: Maliście pacia, to z tego nie wzięli. Ostało, to si wziął.
1: A toż nie mogli se to paciate wziąty?
0: No ale no, to nie było koli, żeby poprodawati było, żeby chodili z tym, żeby poprodali. Kto od was kupił? Oni znali, że pozostawiają te si wozwód, bo nas był jeden, to jeszcze my chyży byli, to już głoszał do chyż i gada, no zbieraj się, Dańko, zbieraj się. A Dańko gada, jeszcze ty nie będziesz wyganiał ze swojej chyży? Pojął mu spieć i nic nie chwalił. Ale on jeszcze śmił przyjechać tu, jak my byli, to jeszcze odwiedzić nas, gdzie nas dali i gdzie mieszkamy. No to nie znam, czy był dobry, czy był zły. No. I naszą omał, i to dzieci pamiętają, bo to jeden już mał 7 roków, wszystko to on se gadał tu. Słyszeć jak był, że on gada, że ja pamiętam jak was wyganiali. Ja wiem, no to takie. Jak? To powiem, to znam, aż to znam, ale nie powiem wszystko.
1: Rozumiem, nie chcete komuś zaszkodzić.
0: No i widzicie, no i takie było. No to ja tak jak ze słowa rozuma, to mi rozum nie wczeni, bo nie był w szkole.
1: Jak długo ste jechali?
0: Ta pewno nie ciły 2 tygodnie. Co si brakuje, albo 2 dni, albo 3, ale już tak nie powiem, ale więcej jak tydzień my jechali. Bo nas wygnali 12 czerwca, a tu my przyszli pewno aż po 20.
1: Tu nasze się gdzie?
0: Tu, na zachód. No, na zachód.
1: A gdzie? Do jakiej miejscowości ste trafili?
0: Od razu do Gwizdanowa. Nas wysadili w Gwizdanowi. Rudna Gwizdanów się zwał.
1: No i co ste robili? Przez to majże 2 tygodnie?
0: A tu my stojali na stacji pewno 2 dni i nas rozdzielali. Był wójt, Szołtys, no i tam taki radny, bo to nie znam. I dalej nas do Starej Runnej, bo oni wyznaczali, które rodziny gdzie mają dzieci. I dalej nas do Starej Runnej, takiej chyży, to koło samych torów, taka, że już się od wirjata uwalali, się skrywili.
1: Ale poczekajcie, dojdziemy. Na pierwsze mi powiedzcie, co wyście robili przez te 2 tygodnie, majże, przez te 2 tygodnie w tym podjachu?
0: Wasz, co my robili? Tam my jechali. 2 dni my stojali w Oświęcimi, bo nas tam przewiriali. My nie nili, my chłopił. Przewiriali.
1: To znaczy, co robili?
0: No to ja nie znam. Mali listu i przewiriali, ale co? Czy był partyzantom, czy był jakim, no nie znam, to nie powiem, nie będę gadała.
1: Nie pójście, bo nie chcete, czy nie pójście, bo nie znate?
0: Nie znam. No i przewiriali to z naszego transportu wzięli do Jawora z Jaszkowa chłopa, ale potem go opustili od tamil, także nie siedził. No to nie znam jak.
1: A z waszego sela tak to piszą do toho Jaworzna?
0: A z naszego sela nie był nikto z Jawory, nie był nikto.
1: Jaworzni?
0: W tym Jaworznym nie był nikto, nie był.
1: A w Oświęcimi?
0: A w Oświęcimi to my stojali i tam przewiriali. No to nic przeszli, to transport był długi.
1: Ci chłopy, chłopy opowiadali, co tam im robili?
0: Co tam, ja nie znam, to ja nie znam, co tam było. No ale przewiriali, no, jak się zove, przewiriali.
1: Nie skarżyli się, że ich tam byli?
0: Może nie byli, nie powiem.
1: Poiste.
0: No, to...
1: A potem jak schował mikrofon, to poiste mi, dobry?
0: To w tym, no to my w Oświęcimi stojali, to tylko znam, że chłopy też chodili się smotryć do tych peców, co tam im ci uczyli. do, to chodili

0: było gdzieś mm-hmm. pozwolenie, tam było tam czuty nawet na stacji. No i tak stawali, podróży stawali, to tak stojali czasem pół dnia, bo to też ludzie chcieli żywiny pokormić, no nie było czym. To gdzie było takie, to wzięli kosu, to kosili korowi, taką łuczku, takie kopy widzieli, kuszczok, tej też piszli, wzięli ku żywiny. No i tak to się wlekło. A tak
1: wiecie, to te kopy to nas pewnie były czyjsze.
0: Sina.
1: No, a to były pewnie czyjsze, tak?
0: No, to były czyjsze, bo to już nakładanie, no. To były czyjsze. No,
1: ale...
0: ale to ludzie tak nie brali. Nasze ludzie i tak nie byli tak, żeby to ci krasty, ci to wziął kus, no wziął kus, bo trzeba żywini dati. No, to tak jakby wkrałem to kus. Ja tak nie pamiętam, żeby tak išli i tak to derli, rozwalili, wzięli z tej kopy to na naruczo i żywini zanesli, no żeby żyło coś i kust. No i wody się napytali, a po stacji byli to te stuni, to ani no jak był wagon koło toho, no to było niedaleko, a jak był wagon daleko, no to nic zaniósł, to te dwa widry, a trzeba było, tak jak my mali, dwie korowy my wezli. To też to już to ciągali, bo jedną sestrę dał Jawiłku, jak my išli już dał.
1: Tak to z waszego transportu mał do jakiego przychodu, że mu pociąg wtiłka albo był dalej ranny?
0: Z transportu? Mhm. Jeden chłopem został, taki był niebars mądry, to został, że desi piszął i potem pociąg ruszył i już nie piszął. No i jedna też taka baba, taka, ale przyprowadzili jej na drugą stację. Mm-hmm. Mówili, że zostało i przyprowadzili. To nie powiem, bo to nie zrobili źli. A tak, żeby wkraści z wagona, wkrali korowu i konia. No i takie komusi tam wkrali, że ci puchci, jakie takie mało lepsze, bo to też i puchy były takie, znacie, jak były puchy doma, nie były takie jak tu, bo to i wszędzie były takie drewniane i kuszczok żeliza na tymi, no, to wkrali. A korowu już to wkrali z transportu już. A nie znam, w którym miejscu, bo stojali, to wkrali tak jak na kuzynowi, tomu peregrymowi. To korowu krali. A potem doma to te bandyty to już krali wiecie, i koni krali, i korowu krali.
1: Gadate?
0: Doma w Czarnisz, jak my byli. Ja się zowu doma, no. A w drodze to było.
1: Dojechali ste w końcu do tego Gwizdanowa?
0: No, tak? I tu nas wysadili. I tu mama gadaje, tata, dobry chodzki, że woda jest, bo ja rogi szum. Gadaj, chodzki koło wody, woda jest, a jeszcze jest życie jakoś. No to wszystko było zarosłe, takie zielsko koprywy, tak. No takie było, no znate nie było nic i niczego nie było. No i tam my postojali bez nic i drugi dzień i jeszcze jedną dziś wynoczowali na stacji.
1: A co ste ile w tym pociągu? Co ste żyli?
0: Ile my, co my si zabrali z domu. Chlib my wzięli, chleba my wzięli i mukę my mali, wzięli my też, tak z omlina, co do mlina dali, to mali my miszok mukę. Muż to my mali, ja nie znam jak kto, no ale już tam...
1: Niechaj wydało was, tak.
0: Tak, a po drodze może i tam jeszcze dach to, jak nie ma, może dać jako stacji było dać to, żeby kupił, to nie powiem, też nie powiem, bo nie znam.
1: Na czym z tego?
0: A my nie chodili kupować, to my mieli swoje.
1: A na czym ste gotowali, na czym ste
0: ohen? Gotowali, my zużyli my kamieni na dworze i ognia nakłali i na wierzchu blachu, albo takie żelizo.
1: A od kiedy ste mali ohen?
0: Jak ohen? No ta ohen, to już my byli stary runny, to już patyki my zbierali. No to byli kochorzy i porozwalanie było, to jeszcze z toho my brali. Ognisko my, a tu my siedzieli cały tydzień na horbku.
1: Na horbku to gdzie?
0: Na horbku to jak było, na polej. Koło to jest to niedaleko, ale nas dalej, ale na rewniejszym, a tam takie było, nie było gdzie tak wiecie ludzie, żeby... No to my tam żydili i my tam ogień kwali i tam my się isti gotowili. No to gotowili my się taką makaron z tyrenku, jak się z rukami zrobił, kąpery minimalni. No ale toto my się gotowili.
1: A mnie interesuje taka...
0: A korowu my się zdojili.
1: Tak, mnie interesuje inna rzecz. W jaki sposób ste kresali ogień? Czym ste kresali ogień?
0: Żeby... My kresali, ja nie znam, czy patyczkę mali, czy mali zapalniczkę. Tyż co to nie... Takie, takie nie pamiętam.
1: Takie ciężkie wydanie, nie?
0: No. I traktor my pierwszy raz widzieli stary runny taki był. A, jak to się bulda czesko.
1: To z Gwizdanowa przewezli was do Starej Rudnej, tak?
0: Tak. To nas tam przewezli. A potem powili, kto si, nie znam kto powił, że mogą si piti, jak nie siadają, mogą si piti, glądati, ale w tej gminie, chłopi. I piszli po selach, chłopi się zobrali, wiecie ich, bo tam nas dalej, ja znam, kilku rodzin było, sześć, siedem, no to już nie. Trzeba rachuwati po nazwiskach, starie runny. To jednych dali tam pałac był, do pałacu tak dwóch piszło, drugi nianio piszli do takiej studowiska pegierskiej, tak było też szybko pozwolenie, ale studowa to, a chyba szybko to, no do niczego, szybko było, szybko poszabrowane po haratami. Ani jednego nie było, chyba jeden został, że to poprawił, że to kuz jeszcze takie pozwiekał, to jeszcze jedno dneska. Peregrin Kundra Ciopisom.
1: No jak długo ste byli w tej Starej Rudni?
0: No wiecie, jak tydzień też. Tak, tydzień.
1: I gdzie ste potem przeszli?
0: No i chłopi piszli, tak się przeszli po tych sełach. To jedne naszli w Toszowiczach, ale już kus lepsze, to kus co lepszy dym. Wszystko było cechło i bez wikien, bez niczego. A drugi piszli, tak wszystko w kupie chodili, ale no na wielkich gauronach. No i tu na to te gaurony przyszli, to tu nas najwięcej piszło w tej Starej Runnej. My dwóch Matyczakiów, trzech Buranicz, Peregrin, potem to te chomiaki doszli z Ozagłogowa, Dambale z Bartoszowa przyszli tu. Tak potem się schodzili jeszcze, ale tak...
1: Ale na samym początku
0: ile było? Na samym początku to my przyszli... My, Nianio, Peregrin i Matyczak, to Sałko i Buranicz, to tu.
1: To raptom piąt rodzin, tak?
0: A na wielkich gauronach, przyszło na wielkie gaurony, to były tak małe i wielkie się zwali, ale Szołtys jeden był. To na wielkich gauronach przyszli tak Hubiaki, Hunczaki, z naszego, tamte z Jaszkowu byli, ale z transportu toho. Wirchanowski. Musiałbym po chyżach perejty, żeby... Hmm.
1: A to w tych małych gawronach,
0: no.
1: Tak? To te,
0: no.
1: Teraz to są gawronki, tak?
0: Gawronki.
1: Po polsku. W tych małych gawronach to było łazar raptom piąt rodzin. Tak?
0: No.
1: Czemu tak mało? No. Czemu nie pojechali się wszystko w kupi do jednego seła?
0: No to tak nas przyznaczyli, wiecie, nie przyznaczyli. Z naszego sieła jeszcze Gwizdanowi zostało.
1: Bo z tego dalej skoszę, że możecie sobie i tych gladaty w tej gminie, a teraz gadacie, że wam przyznaczyli. Czyli, że to wam kazał...
0: No to przyznaczyli nam zostać z Gwizdanowa.
1: No.
0: I tam ma te uwesti się. No i tu nas... I tu by się przywezli, bo tu my byli przyznaczeni. Nie tu, ale do Starej Runny przyznaczeni by byli.
1: No.
0: A od tam, z Starej Runną, możemy się znajdzie.
1: No właśnie, dlatego się tu, czy nie mogliście tak zrobić, żeby w tych małych gawronkach było łatwiejsze niż lem piąt rodzin?
0: No, jak nas mogło być łatwiejsze? Jak piszli, jak się rozeszli, to tam w Toszowiczach się znaleźli w Toszowiczach. No a ci ludzie już nie mali. Byli dwie chyżuci, trzy.
1: Mm-hmm.
0: No,
1: to znaczy, że tu w małych gawronach
0: no.
1: Mieszkali też Polacy, tak?
0: Nikto, puściczki puste było.
1: Ile było tu 5 chrz?
0: Tak, nie, było 5 chrz. No było, więcej chrz było. Więcej chrz było, ale byli poniszczeni bardzo. Bo był PGR. To było tam też tak chrz byli, że tam też można było, no ale to wszystko było zrujnowane. Mm-hmm. Tu była gorzelnia. Był też w tej gorzelni. Pokoju do psa i wszystko było tam pełno. No ale to było wszystko to wielecz zas zrujnowane takie, no a już siadete. Bo tak chyż ponachodili, jak to tu robitnikle mieszkali, to. Pałac był kras. Tolem jedna część pałacu była zwalena czysto. A to było postrzelane, porozwaliwane, poszabruwane. Wszystko było w pałacu. W gorzelni tak samo. A dwery, które jeszcze ludzie, bo napred nas już przyszli ludzie, to te schidniaki, to oni już poszabruwali i przyszli si, też gledali, to si zabrali, gdzie lepsze. No. I jeszcze to, co zostało, poszabruwali. Tu nie było ani jednego człowieka, nic. To tam by przyszli. I my tak tu byli bez zimu, że my kocom dwery zatkali, a wikna sitką. Tak było ciepło nam. Dwerci nie było, pes był, kafli byli. Dwery nie było, wiknia nie było, dziura była tu. Od jakiejś broni wybita na toto. No i tyle, że była podłoga i toto w sieniach, to te kafelki, to nie były poniszczone, to są doneski. A to reszta wszystko było, tak gulał witer i tak.
1: Ani... W tych chyży mieszkate od samego początku, tak?
0: Od samego początku. Jak naszli tu, tak stajni nie je, toho nie je, niczego nie je, nic. No gdzie to? Korowa tu była taka jakby po niemieckiej kuchenka, że my tak zbadali, że tam wachy były, pralnia, bo taki kotel był wmurowany tak w dziury i tam si warili w tym kotwie. Tolem był tot kotel i takie wymurowane i komin. No to taka była pralnia. I my tu korowy dali.
1: Do tej pralni?
0: To na dwie korowy, to men takie jak pił toho o pokoiku, takie to po niemiecku jeszcze. No i więcej nie było, to my dostawiali już tego. Na dasi było, pił dachu nie było. No już takie było, ale mury jeszcze były i takie, a stare runny, ani lipianka, takie się chyliło wszystko. I dwóch do jednej chyży. A tu si ponachodili każdy sam sobie.
1: Jak sobie ste nasze to dym, taki rozwalony ciłkowy, to nie chcieliście gledać szosy dalsze?
0: No to nie znali, widzicie, a nie powili. Albo może i jeszcze piszli, to wyglądali, bo studzienki były puste. Hn było kus lepsze. Wysoka była pusta, paru Polaków było, tak już to Niemcami robili. Zapriali do ścina, do łoza. Ja nie znam, to ja wszystko nie opowiem, bo ja wszystko nie mogę powiedzieć. No, to oni poprichodili, co si od tam i też to gledali, też je prichodili, no to si gledali. A naši nie piszli, jak już piszli tu, našli to tu dziadowinu i tak, ani pole nie znali, jakie tu pisoczok, tu płanne. Oni już lepsze pole, na wysoki, na studzionka i takie inne życie puściło. No i kapliczka była, a tu nie było nic. A tu było jeszcze tak, po Niemczech to była tak, ta cerkwa była. Szkoła była, nową szkołę rozobrali czysto, nową szkołę rozobrali. Na odbudowę Warszawy. To on można było iść siedzieć. Ta za nich to on do tej szkoły nie szedł siedzieć, bo szkoła to wielkie, a daleko jedno od drugiego, to każdy się boił, i on do kupoczka. A potem było tu i taką dyscyplinę tu trzymali z nami.
1: Na czym polegała ta dyscyplina?
0: Taka była taka dyscyplina, że każdy dzień po dworze trzeba było zamietać, żeby solonki nie było. Taki był policjant, jeden, co chodził każdy dzień i każdy dzień mało być czystsze. Tak pilnowali nas, jak napit, nie chciał ten kopustić, bo jak on wyszedł, to on był obłych czarno. My sami się bojali, ale tu nie było nic, a on był pełno, że to się zdochły albo chmerły. Już potem nie było, jak by byli, ale co się było, bo odkąd by się tak wych tyle wzięło. Tak opowiadam, aż strach, aż się boją. I Danko gada, nie chodź tam pan, bo tam są pchły, to na gwałt, bo myślił, że tam coś jej, to na gwałt. I szło, piszą, to wyszło czysto czarny. Się otrepuło na dworze i płaszcz i szybko do goła, bo czysto czarny wyszło. Taki mówi się, potem zawisił tu. Taki był niedobry. Taką dyscyplinę trzeba.

Pripominam, što hneska suhali ste v radiju LEM FM treću čas po meniju pani Marine Matijčak s hržem Matijčak, kotra naču ženu do Gavronog Małych nedaleko Rudnoj prihala aż z Čarnoj na rydni Lemkovini. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czetwer za tydzień na godzinę 20:10 na czwartą czas po meniu z panią Maryną. Mirko Warchacz.

panowie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

Ukraińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Przechęć aż lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary

Plem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Plem FM to twoje radio.

Клем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Клем FM – то твоє радіо.

chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziesz się na riadia wyprodukowane podla wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po ciłej Polszczy. WC znajdziesz na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejbyk
6: premieruje.
7: Rad by drużbą
6: buty.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

jak zoria za zorię, idę za wercjami. Oj muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dal ja muzykę piroć, dal muzykę sala. A muzyka i

Wydziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi chrodziło. Betonowy potyk, swobodnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

салата, а у дитятки маво и получше того. Ай, ба.